Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: środa, 12 dzień sierpnia w kalendarzu i godzina 6 na zegarach. Pora na pierwsze wiadomości o poranku.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmuje nowe kroki prawne w sporze z firmą Pfizer. Sprawa dotyczy zajęcia wierzytelności agencji w związku z blokadą komorniczą. To efekt kary za nieodebrane przez Polskę szczepionki o wartości ponad 6 miliardów złotych. 18 sierpnia belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym. Ten protokół dotyczy organizacji Eurocontrol, która zajęła pieniądze polskiej agencji. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte na tym koncie nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty na polskim niebie są i będą nadzorowane cały czas, tak jak do tej pory, zgodnie z planem.
1: W Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały wczoraj wojskowe zakłady lotnicze oraz amerykańska firma Boeing.
3: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
1: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata.
0: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia na środę. Dzisiaj więcej słońca w prognozach pogody, choć umiarkowane zachmurzenie nadal się pojawia. Ale z tych dobrych wieści mamy to, że temperatura wzrośnie, ponieważ na razie o poranku chłodniej. Około 10 stopni na termometrach. Trzeba wziąć coś na siebie. Później będzie cieplej, do 22 stopni dzisiaj maksymalnie. A do tego, jak już wspominałam, nieco więcej słońca.
4: Kto jeszcze w łóżku? Kto w biegu, to w przedpokoju, w łazience albo gdziekolwiek jeszcze indziej. Zgłaszamy się z biurka, kolejny odlicz.
0: Jeden.
4: I koniec.
0: Nie no, my na szczęście nie jesteśmy w łóżkach, jesteśmy w naszym studiu. Mhm. I prosto dla was...
4: Ale myślałem o tym, wiesz, żeby tutaj rozłożyć takie łóżko polowe.
0: Leżankę taką?
4: Takie łóżko polowe ze sprężynami, żeby wszyscy słyszeli, że ono naprawdę tutaj jest. W całym bloku.
0: Na szczęście słychać tylko nasze fotele. Oliwia Ciszewska.
4: Piotr Kulszowski, prosto z łóżka. Gramy.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Ktoś nas zapytał, skąd te dobre humory? A to ja odpowiadam, bo to środa już, a teraz to już z górki.
1: A ten tydzień będzie wyjątkowy dla wielu, ale o tym jeszcze więcej sobie powiemy do godziny 7.
0: Chyba dla ciebie.
1: No i myślę, że odpowiednia jest to pora również, aby zaprosić was na więcej muzyki, żeby się obudzić o poranku, tak. A już za chwilę wracamy z kalendarzem.
0: Pozdrawiamy wszystkich. Pokiwajcie do nas, jak zjeżdżacie właśnie z wiaduktu Kościuszki. O, Oliwka już biegnie do okna.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Tak jak obiecaliśmy, sprawdzamy, co to jest za dzień w kalendarzu. No moi drodzy, 12 sierpnia, a to oznacza między innymi imieniny Lecha, Klary, Joanny, Wiktorii, Łukasza i wielu, wielu, wielu innych. Ale przede wszystkim, jeżeli szykujecie się do pracy, to jest wasz dzień. To może być wasz dzień, ponieważ mamy dzień pracoholików.
1: A, myślałem, że masz na myśli Światowy Dzień Słonia, bo też czasami jak ktoś ciężko się podnosi z łóżka, na przykład wstaje, to tak to może wyglądać, nie?
0: No, ale mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży, zatem jeżeli czujecie się lekko wstając o poranku, to może być właśnie wasze święto.
1: Można się trąbą ewentualnie złapać i podciągnąć trochę, w sensie jak ktoś jest słoniem, a jak nie, to nie.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Dzień dobry, raz jeszcze witamy się. Tak w tej pierwszej godzinie dużo tego witania, ale dobrze, bo też przybywa was, co nas bardzo cieszy. Bardzo nas cieszy również, że wielu urzędników w Toruniu, no, będzie miało długi weekend, na to wszystko wskazuje. Oliwia dokonała takiego śledztwa dziennikarskiego. Słuchamy, pani detektyw.
1: 14 sierpnia, uwaga, uwaga, Urząd Miasta Torunia oraz wszystkie punkty informacyjne i co się da, będzie zamknięte. Nikt nie będzie pracował, no bo odbierają sobie wolne za 15 sierpnia.
0: Jak spotkacie gdzieś pana prezydenta na przykład z rodziną na spacerze, nie pytajcie o miejskie sprawy, bo on będzie miał wolne wtedy, nie będzie w robocie.
1: Właśnie.
0: I tak samo z każdym innym wiceprezydentem, zastępcą, zastępczynią, urzędnikami, dyrektorami, kierownikami, będą mieli wolne po prostu.
1: No i powiem, że ja im trochę pozazdrościłam i też biorę wolne.
0: Ja im też pozazdrościłem i zostanę na miejscu.

0: zdradzę wam trochę kuchni. Oliwia mówi do mnie, włączę mikrofon, a ty powiedz sorry papi. I że to już za nami.
1: No właśnie, ale co, to już sami słyszeliście. Przed nami jeszcze sporo hitów pełnych słońca, bo Walking on Sunshine będzie jeszcze.
0: Proszę bardzo.
1: Ale pojawi się też coś po polsku.
0: Jak koleżanka piosenkę zapowie, to nie ma nikogo, kto zrobiłby to lepiej.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's kart do 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolni swój czas.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Bry-

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
1: Po reklamie.
3: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia na środę. Dzisiaj więcej słońca w prognozach pogody, choć umiarkowane zachmurzenie nadal się pojawia. Ale z tych dobrych wieści mamy to, że temperatura wzrośnie, ponieważ na razie o poranku chłodniej. Około 10 stopni na termometrach. Trzeba wziąć coś na siebie. Później będzie cieplej, do 22 stopni dzisiaj maksymalnie, a do tego, jak już wspominałam, nieco więcej słońca.
4: To jest Radio Gra.

0: dobre granie o poranku w radiu. Gra to jest wakacyjne rano i dobrze. O 7 zapraszamy na kolejny raport. Trochę o pogodzie też będzie. A teraz takie małe dementi na naszej antenie, że nie należy się obawiać tego czegoś, co od czasu do czasu brzęczy nad naszymi głowami. Przypominamy, w Toruniu trwają 26. samolotowe mistrzostwa świata FAI w lataniu precyzyjnym.
1: No i my tutaj gospodarzymy. To u nas wszyscy walczą o medale. W piątek już gala finałowa, rozdanie medali. No i w piątek też okaże się, kto jest mistrzem tegorocznym.
0: Jedno mnie tylko zastanawia, bo to jednak Toruń jest gospodarzem, a gdyby któryś z tych pilotów gdzieś tam się zapędził chwilę nad bydgoskim niebem, latał, ktoś może powiedzieć, że to nasze niebo, a nie wasze. I co wtedy, nie? Może do współgospodarzenia zaprosimy sąsiadów z zamiedzy i wtedy już nie będzie takich problemów.
1: Albo postawmy jakieś podniebne granice.
0: Albo nie bójmy się tego, w końcu to mistrzostwa w lataniu precyzyjnym, więc granic powinni się trzymać tam w górze.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ho, ho, ho, takimi dźwiękami się z wami witamy. Spokojnie, to jeszcze nie 24 dzień grudnia. Na świętego Mikołaja jeszcze trochę poczekamy.
1: No już powoli widać niektóre zapowiedzi koncertów świątecznych, na przykład w internecie. Można kupić bilet, ale nie trzeba. Można myśleć o wakacjach. A my myślimy o tym, że zbliża się godzina 7 i kolejne wiadomości na antenie Radia Gra.
0: Wszystko prawda.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
7: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl. O reklamie.
0: W kalendarzu środa, 12 sierpnia, na zegarach mamy 7, w Radiu Gra pora na kolejny raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Zaczynamy od policyjnych statystyk, bo w trakcie pierwszej części wakacji w naszym województwie doszło do mniejszej ilości wypadków niż rok temu w tym czasie. Odnotowano w sumie 78 wypadków, w których ranne zostały 92 osoby, zginęło 9 osób. W 2025 w Kujawsko-Pomorskiem tych wypadków było 96, rannych 105 osób, a ofiar śmiertelnych 12. Przed nami dla wielu osób przedłużony weekend. Pamiętajmy, by ściągnąć nogę z gazu w trakcie wakacyjnych podróży.
2: To są wiadomości Radia Gra.
17: O poranku przenosimy się na toruńską Starówkę. Trwa remont domu Eskenów. Zmieniają się elewacja budynku, dach i główne elementy zabytkowej konstrukcji, mówi Magdalena Kietrzka, koordynator projektu Feniks dla Muzeum Historii Torunia.
18: Elewacja jest do dosyć mocnego oczyszczenia. Też kondycja dachu jest w stanie, który jednak wpływa na stan tej elewacji. Są też pozostałości po różnych pożarach, które też też miały miejsce na przestrzeni lat. Trzeba będzie się teraz zastanowić, czy część rzeczy troszeczkę usuwamy, czy zostawiamy. Mam tutaj na myśli portal wejściowy do domu Eskenów, bo on też właśnie przeszedł konserwację i tam są gdzieś też pozostałości bodajże starych żywic.
17: Muzeum Okręgowe dokładnie nie wie, ile potrwa remont w domu Eskenów i kiedy budynek na nowo zostanie oddany do użytku dla zwiedzających. Obecnie jest zamknięty.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Przypominamy jeszcze o niesamowitym zjawisku na niebie. W Polsce już po 19 będziemy mieli okazję zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą miały północna i zachodnia Polska. A pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca ma występować w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, przesądziła zaledwie 1/1000 sekundy. Fotofinisz był długo analizowany przez sędziów. Ostatecznie złoty medal dla Holenderki Nadine Visser. Skrzyszowska ze srebrem.
19: Wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić. Samo gadanie, same rozmowy nie wystarczą. Mówienie, że jestem w dobrej formie, czy wyniki na listach europejskich w tym wypadku. Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał. Olin, no i się opłaciło.
17: Podsumowała nasza lekkoatletka. Piątym sprinterem Europy został Damian Kopeć. W finale konkursu rzutu młotem także piąte miejsce wywalczył Paweł Fajdek. I na koniec jeszcze piłka nożna. Arkadiusz Milik z golem dla Juventusu Turyn. To był tylko sparingowy mecz z Palermo, ale na gola trafiony kontuzjami Milik czekał ponad 2 lata.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Po chłodnym poranku, kiedy temperatura spadła w Toruniu nawet poniżej 10 stopni, czeka nas słoneczny letni dzień. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 21 stopni, może 22. Nie powinno dzisiaj padać, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą korzystne. Przed nami jeszcze 2 podobne pogodowo dni. W sobotę do miasta wróci już fala upałów.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Piękne słoneczko od rana, wbija się nam tutaj nawet do redakcji przy Kościuszki. No ładnie to wygląda, ładnie, podoba
1: pięknie,
0: nam się.
1: Pięknie, pięknie i obie tego słoneczka nam dzisiaj nie zabrakło, ale myślę, że Alvaro Soler zadba o to, aby go było jeszcze więcej na naszej antenie.
0: Jak tylko takie rzeczy też potrafi, to proszę bardzo. A zaśpiewa również?
1: Zaśpiewa. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski.
1: Gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Dużo ostatnio tematów gwiezdnych spoglądamy w górę, nie tylko przez to zaćmienie, które przypominamy już dziś wieczorem, ale tak. My tradycyjnie każdego dnia o tej porze spoglądamy w górę, w gwiazdy.
1: Ale nie tylko zaćmienie, mój drogi, a także wysoka aktywność Perseidów na niebie, czyli spadających gwiazd, tak po prostu. A skoro już od zachodu słońca będzie się działo, to wspomnę, że to wszystko ma w astrologii dość potężną, symboliczną energię.
0: Tak czułem.
1: Odnowy, uwalniania przeszłości, głębokiej refleksji. Tak. Zbiega się to wszystko również z sezonem lwa, co sprzyja różnym przełomom w naszym życiu, ale także odważnym decyzjom oraz domykaniu starych rozdziałów.
0: Okej.
1: No, także zamykamy stare rozdziały książki, na przykład, którą czytamy. No i patrzymy na to, co nam przyniesie ten dzień. Dzisiejsze magiczne zaćmienie słońca dotknie najbardziej, uwaga, lwa, wodnika, skorpiona i byka. No to uważajcie na siebie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Hity pełne słońca od samego rana w środę w Radiu Gra Toruń. Dzisiaj szczególny dzień, już wspominaliśmy o tym w naszym horoskopie. Zaćmienie słońca, Perseidy. No i jeżeli nie macie z kim tego oglądać, to uwaga, uwaga, jest okazja. Dzisiaj warto pojawić się wieczorem na Zamku Dybowskim, ponieważ torunianie spotykają się tam, aby razem porobić zdjęcia nieba, pooglądać co nieco, może razem pomarzyć coś przy tych spadających gwiazdach.
1: Piękna inicjatywa, bardzo nam się to podoba. Ja tak obstawiam, że generalnie to pewnie nie będzie tam zbyt dużo sztucznego oświetlenia, które...
0: Nie, no bo przecież...
1: Chodzi o obserwację nocnego nieba, tak?
0: Właśnie.
1: Wieczornego. Czyli co, jak wpadniemy tam po ciemku, to można się potknąć jakiś statyw od aparatu, wpaść na kogoś. Wystarczy przeprosić wtedy. Przepraszam, kim pan jest?
0: Generalnie trzeba będzie się poruszać po omacku, ale i tak zapraszamy od 19.15 na Zamek Dybowski.
2: Reklama.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze, tych, którzy jadą, ale też tych, którzy biegną na przykład, bo taka Pijask Krzyszowska ich natknęła, znaczy dała natchnienie, o, żeby to dobrze wybrzmiało, do tego, żeby biec po medal.
1: Wczorajsze srebro PII niezwykle nas ucieszyło na Mistrzostwach Europy, oczywiście w lekkiej atletyce, no ale było to wyjątkowe srebro, ponieważ tylko 1/1000 sekundy dzieliła Polkę od Holenderki, która wygrała złoto.
0: 1/1000 sekundy.
1: 1/1000.
0: To się w ogóle dzieje na tych mistrzostwach. Wcześniej Ewa Swoboda też 200 chyba jej zbrakło do złota.
1: Tak, 200.
0: Tam nawet długość paznokci nie pomogła. Mm-hmm.
1: A mi to w ogóle przypomina sytuację z filmu Auta, gdzie Zygzak McQueen o długość swojego języka prawie wygrał swój wejście.
0: Ach, bo on wytknął na końcu ten język.
1: Mm-hmm.
0: To ja już chyba czuję, jak będą wyglądały najbliższe zmiany prowadzone w szkoleniu polskich lekkoatletów i to najbliższe zgrupowanie.
1: Moi drodzy, wyciągane języki.
0: Mocniej te języki.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Sun w Radiu gra na 88,8. Dzisiaj słoneczka będzie dużo, zresztą jutro i pojutrze również.
1: Poruszamy się w jego kierunku, aż nam się zaćmienie pojawi w pewnym momencie. No, tak. No ale co jeszcze przed nami? Biała Armia pojawi się przed godziną 8.
2: Reklama. Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors, Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
12: Po chłodnym poranku, kiedy temperatura spadła w Toruniu nawet poniżej 10 stopni, czeka nas słoneczny letni dzień. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 21 stopni, może 22. Nie powinno dzisiaj padać, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą korzystne. Przed nami jeszcze dwa podobne pogodowo dni. W sobotę do miasta wróci już fala upałów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
13: To jest Radio Gra.

0: Dobre poranne granie na antenie Radia Gra Toruń. Sprawdzamy, co się dzieje w sieci, a także w Urzędzie Miasta. No i proszę bardzo, prezydent Paweł Gulewski podpisał wniosek, który rozpoczyna procedurę wyboru wykonawcy czwartego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu.
1: Da się to po polsku?
0: No po prostu będą remontować park na Bydgoskim
1: Czyli
0: Przedmieściu.
1: Są na to pieniądze?
0: Tak.
1: To
0: znalazły
1: się.
0: Będą nowe mineralne ścieżki, nowe oświetlenie, remont fontanny, rewitalizacja placu zabaw. A to wszystko za skromną kwotę 5,5 miliona złotych.
1: Takie jedno pytanie techniczne tylko mam. Mineralna ścieżka to jest ścieżka, na której można się napić mineralnej, czy jednak czegoś nie ogarnia?
0: Nie, ale podobno przepuszcza więcej wody. Może mineralnej
1: to
0: właśnie.
1: To bardzo na co cieszę. Ja podejrzewam, że prezydent tak upiękni cały park na Bydgoskim Przedmieściu, że uważaj, wszyscy urzędnicy i radni za chwilę będą chcieli się przenieść i budynki przy wałach Sikorskiego będą świeciły pustkami.
0: I to będą takie letnie sesje Rady Miasta w plenerze.
1: Nie, kochani, nie ma letnie. Jak przenosimy to na stałe, żeby

0: to już bardzo blisko 8 na zegarze. Spodobał się pomysł przenosin sesji Rady Miasta na Bydgoskie Przedmieście i nawet niektórzy podpowiadają tutaj, że zimą też można tam tak w kufajkach jakichś takich pod czapeczką.
1: Ciekawa jestem tylko, jakie wnioski zgłosiłyby na przykład toruńskie bobry na takiej sesji Rady Miasta.
0: Mogłyby rzeczywiście zabrać głos.
1: Będziemy się nad tym zastanawiać. Tymczasem zbliża się godzina 8 i kolejny raport Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu. Ulica Szosa Chełmińska 214.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
10: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
9: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
10: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
9: Brzmi idealnie, muszę to zobaczyć.
10: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
11: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź. Po reklamie.
1: Już 8:00 pora na kolejne wiadomości w Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na chełmińskim przedmieściu w Toruniu trwa remont żwirki i wigury. A przypomnijmy, że ta ulica jest zamknięta na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. W ramach remontu pojawił się łącznik długiej z ulicą Świętego Józefa, który jednak niepokoi lokalnych społeczników. Miasto zapewnia, że to rozwiązanie tymczasowe, jednak mieszkańcy obawiają się, że może to zostać wykorzystane jako pretekst do połączenia tych dwóch ulic.
3: Ja sama osobiście jestem przeciwniczką połączenia Długiej z ulicą Świętego Józefa. Jako dla laika kwestia, że są dwa skrzyżowania tak naprawdę nachodzące na siebie, czyli mówimy o Świętego Józefa, Żwirki i Wigury, tuż obok Świętego Józefa i Długa, budzi to we mnie ogromne obawy i wątpliwości, czy to na pewno usprawni ten ruch, a na pewno pogorszy to sytuację i szkoły, i dzieci, bo tak naprawdę ulica Długa tworzy wyspę z piątki. Więc tutaj ja bym się troszeczkę tego rozwiązania obawiała.
2: Mówiła nam toruńska społeczniczka Justyna Kartasz. Zmieniamy temat. Będą loty z Bydgoszczy do Barcelony. Choć tegoroczne wakacje jeszcze się nie skończyły, to kujawsko-pomorski port lotniczy już snuje plany na 2027. Wiadomo, że jeden z tur operatorów będzie za rok latał z regionu właśnie do Katalonii. Przedstawiono w sumie 7 przyszłorocznych kierunków. To miasta w Tunezji, Grecji, Bułgarii, Turcji, Hiszpanii. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
0: To są wiadomości Radia Gra.
2: GUS opublikował nowe dane dotyczące liczby cudzoziemców w Polsce. Mamy ponad 1 132 000 legalnie zatrudnionych migrantów. W ciągu roku to wzrost o 7%. W statystykach dominują Ukraińcy.
4: Blisko 770 000 osób, co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 000 osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów.
2: Mówił Igor Skrzypek.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy, a w nim Żużel. Za nami ostatni mecz w tym sezonie Ekstraligi U24. Ekipa KS Toruń przegrała walkę o drugie miejsce ze Spartą Wrocław. Już wcześniej było wiadomo, że mistrzem zostanie Włókniarz Częstochowa. Ta ekipa podczas wczorajszego spotkania właśnie w Częstochowie zdobyła 27 punktów. Tyle samo co Motor Lublin. Wspomniana Sparta przywiozła o 2 oczka więcej. Torunianie zajęli ostatnie 4. miejsce, więc w klasyfikacji generalnej spadli na 3. pozycję. Wczoraj najlepiej jechał Bartosz Derek. Pod taśmą pojawił się 4 razy, przywiózł 8 oczek i 2 bonusy. Po 7 punktów zdobyli Mikołaj Duchiński i Antoni Kawczyński. Obaj jechali po 5 razy. Jan Heleniak dorzucił 3 oczka. A jak trzecie miejsce aniołów w lidze podsumował klub? To oczko niżej niż rok temu, ale wciąż podium. Cieszy także wynik Nikolaja Heiselberga, który w całym sezonie U24 wykręcił najlepszą średnią biegową spośród całej ligowej stawki. Przypomnijmy, że Torunianie wypożyczyli Heiselberga do Celfastu Wilki Krosno.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Czeka nas przede wszystkim słoneczny i letni dzień, w trakcie którego termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie. Synoptycy nie przewidują opadów, będzie wiał słaby wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą korzystne. Kolejne 2 dni przyniosą nam dość podobną pogodę, choć będzie nieco cieplej, ale potem do miasta w najbliższą sobotę wróci fala upałów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
1: Witamy już po ósmej. Czy wszyscy pracoholicy w pracy? Ponieważ dzisiaj dzień pracoholików. Wasze święto.
8: Więc pracoholicy mogą świętować i zrobić sobie wolne. Tak polecamy. To jest
1: no,
8: dobra opcja.
1: Tak, ale można też wypić po prostu kawusie i jakoś powoli rozpocząć ten dzień.
8: Poza tym, gdyby zrobili sobie wolne, to oznaczałoby, że nie są pracoholikami i że nie mają dziś swojego święta i że nie należy im się wolne.
1: Wszystko tak by się już wyzerowało. Nie,
8: no właśnie o to chodzi. Koło by się zamknęło.
1: Nie. Oliwia Ciszewska.
8: Piotr Kulszowski. Teraz będzie łatwiej. Puścimy piosenkę.

0: wakacyjne rano i dobrze. A skoro wakacje, to moi drodzy, co? Dożynki,
1: święto plonów. Tak, tak. A że takich świąt plonów na mapie naszego kraju jest całe mnóstwo, to powstała, co?
0: Internetowa mapa dożynek w Polsce. Jeżeli nie wiecie, gdzie pojechać w kolejny weekend, to już proszę bardzo, wchodzimy specjalnie dla was. No oczywiście patrzymy, co się dzieje wokół nas. Bydgoszcz, nie, tutaj nie zaglądamy. No w Solcu mamy też blisko, dożynki się zbliżają. Gdzie jeszcze?
1: Powiem wam, Łubianka, że to jest zabawka, którą Oliwia parę minut temu odnalazła i siedzi w tych dożynkach teraz.
0: Ja już planuję kolejne weekendy. Co tak weekend jest. Można obskoczyć jakieś dożynki.
1: Nie ma tu jeszcze tylko zaznaczonych chyba tych naszych wojewódzkich. Przypominamy, 30 sierpnia odbywają się w Rypinie, gdyby ktoś chciał się wybrać i poświętować.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Za chwilę pogramy dalej, ale wcześniej wypłyniemy w bezkres oceanu. Bo oto miało miejsce zdarzenie, moi drodzy, które zbulwersowało opinię publiczną. Chodzi o właściciela Facebooka, Instagrama, Messengera, Whatsappa też, czyli po prostu Marka Zuckerberga. Jego turbo drogi, ogromny, luksusowy jacht nie udzielił pomocy innemu mniejszemu, biednemu stateczkowi, któremu u wybrzeży Alaski po prostu skończyło się paliwo.
1: No a widzicie, a sygnał o pomoc został wysłany. W odpowiedzi było podobno tylko milczenie. No i nieładnie, nieładnie, tak piszą internauci.
0: Może gdyby kapitan tamtego stateczku, biednego, małego, wysłał ten sygnał Mayday czy inny podobny, na przykład na Messengerze, to Zuckerberg od razu by go odczytał, a oni to radiem nadawali.
1: No, albo jeszcze gorzej, prośbę o pomoc wysłali do tego zespołu Facebooka, który to zajmuje się wpisami zgłaszanymi za sianie nienawiści i fake newsy.
0: Dziękujemy za wasze zgłoszenie o braku paliwa, ale nie dostrzegamy tu większego zagrożenia, dlatego postanowiliśmy nie reagować.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
15: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.

0: poranku nas nie opuszcza. A teraz, moi drodzy, tak wam zdradzimy, bawimy się trochę, ponieważ pewnie też to robiliście nieraz. Wpisywaliście w przeglądarkę imię, nazwisko. No to my wpisaliśmy sobie Toruń. I co nam o to wyskoczyło? Mój drogi asystencie, co nam
1: proszę
0: wyskoczyło?
1: Bardzo. No bo tutaj wyskakują od razu takie pytania, które trochę wyszukiwarka i ta sztuczna inteligencja podrzuca. Obok można kliknąć i rozwija się odpowiedź. No to proszę bardzo. Pierwsze pytanie, które wyskakuje. Dlaczego Toruń się wyludnia?
0: Oj, tam zaraz wyludnia. No nad jezioro ludzie sobie pojechali, no tam... Policzcie nas w poniedziałek, od razu wszystko będzie się zgadzało.
1: To poczekaj, kolejne pytanie. Jakie są najniebezpieczniejsze miejsca w Toruniu?
0: No to tak, klikamy, rozwijamy, co tu wychodzi. Ktoś wpisał Chełmińska i Mazowiecka. Nie wiem, to może chodzi o toruńskie skarbówki. Jak cię skroją, to zapomnisz, że miałeś jakiekolwiek pieniądze.
1: Dobra, to jeszcze jedno. Co, a dlaczego tutaj pytasz o Toruń, a wyskakuje Bydgoszcz? Co jest fajnego w Bydgoszczy?
0: No, no i co wyszło?
1: Poczekaj, bo u mnie się nie rozwija. Zablokowało się. U ciebie można kliknąć?
0: Nie, zawiesiło się chyba.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sad Girls w Radiu Gra na 88,8, to już za nami. Ale do 9 jeszcze trochę pogramy. Co tam mamy?
1: Sporo dobrych hitów będzie. Zara Larsson, ale pojawią się też bratanki, także trochę sobie poskaczemy. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: dodatki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
2: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: Czeka nas przede wszystkim słoneczny i letni dzień, w trakcie którego termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie. Synoptycy nie przewidują opadów, będzie wiał słaby wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą korzystne. Kolejne dwa dni przyniosą nam dość podobną pogodę, choć będzie nieco cieplej, ale potem do miasta w najbliższą sobotę wróci fala upałów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: To jest Radio Gra.

0: Shania Twain w Radiu Gra. Dzisiaj środa, tak, dzisiaj mamy już środę, 12 dzień sierpnia. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, to mamy dzień pracoholików. Ja nie wiem, czy dobrze wybrali termin, bo wydaje mi się, że nawet pracoholicy latem mają troszkę luźniejsze podejście do roboty. Za chwilę 10 i najnowszy raport, po 10 męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne.

0: 9,54. Kaufland.
1: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Po reklamie.
8: Tu Radiogram, mamy 10:00. Zapraszam na najnowszy raport wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata oraz prognozę pogody.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa remont żwirki i Wigury w Toruniu. Drogowcy przekonują, że nie tylko zmieni się nawierzchnia na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa, ale także przy okazji wodociągowcy wykonają niezbędne prace w tej okolicy. Dzisiaj o tym remoncie rozmawiamy ze społecznikami z Chełmińskiego Przedmieścia, którzy byli trochę zdziwieni informacją o remoncie akurat tej ulicy.
10: Uważamy tak po prostu z obserwacji, że jest dużo ulic w okręgu, którym remont trochę bardziej by się przydał. Natomiast otrzymaliśmy odpowiedź i być może coś w tym jest, że miasto zmieniło strategię, jeżeli chodzi o remonty i nie czekają, aż po prostu ulice się rozwalą do takiego stopnia, że trzeba zrywać wszystko i robić od początku, tylko starają się po prostu operować na nawierzchni tej takiej ostatniej, tak? I wtedy to spowoduje, że koszta nie są tak ogromne.
9: Mówiła nam Justyna Kardasz. A które ulice w tej okolicy wymagają remontu? O to społeczniczkę zapytamy w naszym raporcie. Za godzinę.
11: To są wiadomości Radia Gra.
9: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kilka dni temu ruszył nabór uzupełniający na wybrane kierunki studiów na UMK. Internetowa rejestracja potrwa do 18 września. Ciągle można zostać studentem uniwersytetu. Przypomnijmy, że pierwszy etap rekrutacji okazał się dla uczelni rekordowy. Odnotowano ponad 31 tysięcy zgłoszeń na studia.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Polka i trzech Nigeryjczyków w rękach służb. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą, która oszukała polskie firmy na 4 miliony złotych. Próbowała na drugie tyle.
12: Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej różnych firm, obserwowała wymianę informacji między spółkami, przechwytywała korespondencję z fakturami, a następnie wpisywała w nich zmienione numery rachunków bankowych. Pieniądze z rozliczeń między zaatakowanymi podmiotami trafiały na konta zakładane z wykorzystaniem wykradzionych tożsamości, głównie obywateli Belgii i Francji.
9: Mówił Krzysztof Zasada. Dzisiaj czeka nas dużo słońca na toruńskim niebie. Z chmur, które też się na nim pojawią, nie powinno padać. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Słaby wiatr nie będzie dla nas uciążliwy. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być dzisiaj korzystne. Jutro będzie nieco cieplej, a w sobotę do miasta dotrze kolejna tego lata fala upałów.
8: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 10:00. Za chwilę męskie granie orkiestra, a później sprawdzimy, gdzie jeszcze można dorobić i ile zarobić w te wakacje. Zostańcie z nami.

0: Jeden z Bee Geesów solo, Robin Gibb i Juliet w Radiu Gra. Sezon trwa, jeszcze można dorobić na takich sezonowych stanowiskach pracy. Na przykład w restauracji, nadmorskiej restauracji można zarobić, wykonując mało ważne prace, jakieś 5 do 6 tysięcy złotych. Na Półwyspie Helskim nawet do 8 tysięcy. Stragany z odzieżą i zabawkami 4 do 8 tysięcy złotych. Potrzebują też rąk do pracy w ogrodnictwie, a tam można zgarnąć za miesiąc pracy nawet 10 tysięcy złotych. No nawet jeżeli do końca wakacji zostało tylko pół miesiąca, to te sumy i tak robią wrażenie. No tylko trzeba się pospieszyć, bo coś mało czasu zostało do końca pieniędzy.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: 3, 4. Pitbull w Radiu Gra. Dzisiaj wieczorem zaćmienie słońca. No u nas w Polsce niestety tylko częściowo. W dodatku pokryje się z zachodem słońca, więc nawet gdyby nie było tego zaćmienia, to i tak zrobiłoby się ciemno. No ale w szczegółach i tak na poważnie. W Toruniu zaćmienie rozpocznie się około godziny 19.13. Maksimum to będzie godzina 25. Rekomendują nam wybranie miejsca obserwacyjnego na jakimś podwyższeniu, wzniesieniu, punkcie widokowym albo na balkonie na wyższym piętrze. No i najważniejsza rzecz, nie obserwujemy tego gołym okiem. Przypomnę, zaćmienie w Toruniu widoczne od 19.13, maksimum o 25. Tak sobie pomyślałem, że takie zaćmienie to w zasadzie można mieć na życzenie. Wystarczy zamknąć oczy i też zrobi się ciemno.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Naszelokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
13: Dzisiaj czeka nas dużo słońca na toruńskim niebie. Z chmur, które też się na nim pojawią, nie powinno padać. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Słaby wiatr nie będzie dla nas uciążliwy. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być dzisiaj korzystne. Jutro będzie nieco cieplej, a w sobotę do miasta dotrze kolejna tego lata fala upałów.

Zombie Lady i Damiano Dawid w Radiu Gra. Tydzień temu mówiono o tym, że bociany szykują się do wylotu z Polski, ale jeszcze je ciągle widać. Natomiast z mojego okna wieczorami obserwowałem latające po moim niebie jeżyki polujące na owady i wczoraj właśnie zwróciłem uwagę, że jeżyków już nie ma. Też sobie poleciały, także no teraz komary będą sobie swawolić, także uważajcie. Hity pełne słońca, przed nami Bad Boys Blue, a potem jeszcze męskie granie orkiestra.

0: minuty pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Euro na wszystko cię stać.
11: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mam 11 w środę 12 sierpnia. Zapraszam na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zaczynamy od wizyty w strefie UNESCO w Toruniu. Trwa remont domu Eskenów, czyli jednego z oddziałów Muzeum Okręgowego. Remontowana jest elewacja budynku, dach i główne elementy zabytkowej konstrukcji. Zmieni się także wystawa.
4: Będziemy modernizować tą część, która znajduje się na parterze, ale też będziemy dostosowywać kołowrót dla zwiedzających, który do tej pory nie był udostępniany. To jest kołowrót, który został po żurawiu, który tam się cały czas w sumie znajduje, ale no nie jest w żaden sposób już teraz wykorzystywany.
3: Mówiła Magdalena Kietrzka, koordynator projektu Feniks dla Muzeum Historii Torunia w domu Eskenów.
0: Dzieje się na drogach.
3: Trwa remont żwirki i Wigury w Toruniu. Ulica zmienia się na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. O inwestycjach w okolicy rozmawiamy dzisiaj ze społecznikami, które drogi wymagają tam remontu.
5: To, co widzieliśmy i wnioskowaliśmy, na pewno jest to ulica Wybickiego, to jest równoległa do średnicówki tam przy blokach. Tam są takie kamienie. Jest to ulica z kamieni, podejrzewam, że ona jest pod opieką konserwatora, natomiast tam nie da już się jeździć. To jest coś, co wymaga interwencji tu i teraz. Też tak naprawdę połączenie Kaszubską od Grunwaldzkiej do Józefa składa się z dziur. Nie zostało to w tej chwili ujęte w planach. My wierzymy, że w końcu krok po kroku uda się to zrobić.
3: Mówiła nam Justyna Kardasz, toruńska społeczniczka.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia. Ich zdaniem nowe przepisy dotyczące górnych limitów czasu pracy i płacy zniechęcą ich do pracy w publicznych szpitalach.
6: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów, tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
7: Będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
6: Konsultacje trwają, część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
3: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sankyong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
3: Przed nami spokojne, letnie popołudnie w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Z przewagą słońca nie będzie dzisiaj padać deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 22 stopnie. Warunki biometeo będą korzystne. Czwartek ma być w naszym mieście podobny, choć już nieco cieplejszy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sankyong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Uwaga, szef nadchodzi. Udawajcie zajętych. No nie, żartowałem, ja was nie podglądam, ale wy nas podsłuchujecie i z tego się cieszymy. Radio Gra, hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, cześć. Teraz Szer.

0: Taylor Swift. Ciekawe, jak się czuje w roli żony, bo chyba jeszcze o tym nie opowiadała. Shake It Off i Taylor Swift w Radiu Gra. Przed nami weekend, wyjątkowy weekend. Sobota to będzie święto, a to oznacza, że jest w kalendarzu na czerwono, a jak jest na czerwono, to znaczy, że sklepy będą zamknięte. Także czeka nas 48 godzin zamkniętych marketów. Mówię o tym już teraz, żebyście się w sobotę nie obudzili z ręką wiadomo w czym. Piątek to będzie dzień wzmożonych zakupów, także o weekendowych zakupach to może pomyśleć najlepiej dzisiaj, jutro, bo w piątek będą tłumy. Sobota, niedziela. Markety, galerie handlowe będą zamknięte. Przypominamy, ostrzegamy i gramy dalej. Za chwilę Marisa.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga!

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportów w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra. Była.

0: Dub Dogs, tak nazywa się wykonawca nowej wersji tej piosenki. Przypominamy, że w sobotę mamy 15 dzień sierpnia, to będzie święto na czerwono w kalendarzu, czyli pozamykane sklepy, ale to nie jedyne utrudnienie, bo skoro święto jest w sobotę, to niektórzy odbierają sobie wolne w piątek, między innymi różne państwowe instytucje, placówki administracji skarbowej, urzędy wojewódzkie, Krajowa Informacja Skarbowa, ZUS, Urząd Miasta Torunia, a także punkty informacyjne Urzędu Miasta nie będą pracować w najbliższy piątek. Mamy też informację, że 14 sierpnia Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz kasa przy ulicy Wały Generała Sikorskiego też nie będą pracować. A wy kiedy odbieracie sobie wolne za sobotę?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Są hity pełne słońca, jest dobry nastrój, a za chwilę prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
2: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
2: Przed nami spokojne, letnie popołudnie w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Z przewagą słońca nie będzie dzisiaj padać deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 22 stopnie. Warunki biometeo będą korzystne. Czwartek ma być w naszym mieście podobny, choć już nieco cieplejszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
3: To jest Radio Gra.
4: Zapraszamy na

0: Olivia Adams, Never Say Never w Radiu Gra. Jeżeli chodzi o śpiewające dziewczyny, to Ewa Farna ma dzisiaj urodziny. Na razie nie powiem, które, wszystko wyjaśnimy około 12.20. Dzisiaj w ogóle mnóstwo znakomitości świętuje dzień swoich urodzin. Zostańcie z nami. Za chwilę 12, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje.
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit!
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
15: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
17: taniej masz. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.
0: Jest południe, pora sprawdzić, co nowego u nas w mieście, co w Toruniu, co w Polsce, co na świecie. Zapraszam na raport.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W Toruniu w trzech miejscach trwają remonty torowisk tramwajowych. Chodzi o okolice Kościuszki, Konstytucji 3 Maja i Szosy Lubickiej. MZK informuje, że w tym ostatnim punkcie wkrótce wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu.
22: W dniach 15-16 sierpnia planowane jest zamknięcie tego właśnie skrzyżowania, czy go przejazdu przez Szosę Lubicką. Przy skrzyżowaniu z ulicą Ślaskiego będzie objazd prowadzony przez ulicę Przyskarpiej Konstytucji 3 Maja. Kolejne takie zamknięcie będzie tydzień później, czyli 22 22 i 23 sierpnia. Po tym już jak wykonawca tutaj nas informuje, prace zostaną zakończone i tak naprawdę już od 24 sierpnia ruch na tym skrzyżowaniu powinien wrócić kołowy do swoich jakby pierwotnych kształtów.
21: Mówił nam Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Urzędu Miasta.
1: To są wiadomości Radia Gra.
21: Zaglądamy w policyjne statystyki. Tylko w czasie tych wakacji, tylko na kujawsko-pomorskich drogach policjanci zatrzymali ponad 700 nietrzeźwych kierowców. O jednym z takich zatrzymań poinformowała w ostatnich dniach także Straż Miejska z Torunia, która interweniowała na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury z Legionów. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Okazało się, że kierowca jednego z nich, 49-letni mężczyzna, miał w wydychanym powietrzu ponad 3,5 promile alkoholu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Już dziś po raz pierwszy w XXI wieku w części Europy będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie m.in. w hiszpańskiej Aragonii i tam właśnie jest Grzegorz Jasiński.
8: Rząd Aragonii, w której jesteśmy, wyznaczył kilka miejsc. Ze względu na ułożenie terenu i dobry widok na zachód powinny zapewnić dobre warunki obserwacji, ale oczywiście będzie można obserwować z różnych miejsc, byle ten horyzont na zachód był widoczny. Wjazd w te miejsca też trzeba było sobie zarezerwować. W każdym z nich zmieści się kilkanaście tysięcy ludzi.
21: Dodajmy, że w Polsce zaćmienie słońca będzie tylko częściowe. Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur, jednak z przewagą słonecznej pogody. Deszczu dzisiaj nie będzie, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 stopni. Warunki biometeo będą korzystne. Jutro ma być podobnie, choć nieco cieplej. Na horyzoncie widać jednak kolejną falę upałów. IMGW ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami wyda prawdopodobnie w najbliższą sobotę.
0: Zaczynamy środowe popołudnie, jedno z tych najlepszych w tygodniu. Radio Gra, Mariusz Pucyło, pozdrawiam serdecznie, a najserdeczniej tych, którzy mają dzisiaj imieniny. 12 sierpnia imieniny obchodzi Lech, a do tego dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Słonia, Międzynarodowy Dzień Młodzieży oraz Dzień Pracoholików. Pozdrowienia dla wszystkich, gramy dalej teraz David Guetta i Run Run River.

0: To Michael Bedford w Radiu Gra. A kto ma dzisiaj urodziny? Lista gwiazd jest bardzo długa. Mark Knopfler, gitarzysta, lider Dire Straits, 77 lat. 72 urodziny ma Pat Metheny, też gitarzysta, niedawno gościł w Toruniu. Artur Barciś, nasz aktor, ma okrągłą 70. Robert Makłowicz, 63 lata. No i dzisiaj świętuje także Ewa Farna. Karierę zaczynała jako sportsmenka, specjalizowała się w slalomie oraz w zjeździe narciarskim, ale dla nas jest przede wszystkim znakomitą piosenkarką. Ewa Farna kończy dzisiaj 33 lata. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy dziś mają urodziny. Urodzone dzisiaj osoby są waleczne, dumne i ambitne. To wszystko zalety, jeżeli chodzi o wady. Czasami bywają w życiu zagubione. Jak my wszyscy.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
10: Nie zgadzam się.
9: Słucham?
10: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
9: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
10: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
11: Po reklamie.

0: Ze ścieżki dźwiękowej Dirty Dancing, Eric Carmen i Hungry Eyes. Przeglądam sobie nasze lokalne wiadomości, a tutaj coś takiego. Na rondzie u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Legionów wieczorem 8 sierpnia zderzyły się dwa samochody osobowe. 22-letnia kobieta trafiła do szpitala, kierowca Renault był w sztok pijany. Czytamy, wynik badania był zatrważający, 3,5 promila alkoholu. No, lubimy rekordy, ale nie takie. No to właśnie, a propos rekordów, przypominam, że u nas zawsze w niedzielę rekordowe wakacje, w niedzielne przedpołudnie. O różnego rodzaju waszych rekordach, które możecie zgłosić przez naszą stronę gra.fm. Teraz wracamy do tańca, teraz Bausa i Magnetic.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Stevie Wonder w Radiu Gra. Dzisiaj wieczorem częściowe zaćmienie słońca, widoczne także w Toruniu, pod warunkiem, że chmury nie zasłonią nam nieba i nie zasłonią nam słońca. No to za chwilę sprawdzimy najnowszą prognozę pogody, potem gramy dalej hity pełne słońca, a potem Komodo, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
14: Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur, jednak z przewagą słonecznej pogody. Deszczu dzisiaj nie będzie, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 stopni. Warunki biometeo będą korzystne. Jutro ma być podobnie, choć nieco cieplej. Na horyzoncie widać jednak kolejną falę upałów. IMGW ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami wyda prawdopodobnie w najbliższą sobotę.
15: To jest Radio Gra.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu Gra. Dzisiaj środa, więc do weekendu mamy z górki. Jak zwykle w Toruniu będzie to weekend bardzo atrakcyjny. Mnóstwo imprez, wśród nich m.in. Festiwal Wisły, który startuje już jutro. Oprócz tego, że czekają nas atrakcje, to czeka nas także zmiana organizacji ruchu na Bulwarze Filadelfijskim. Już od jutra, od samego rana, od samiuśkiej 7 do niedzieli 16 sierpnia do godziny 19 odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej zostanie czasowo wyłączony z ruchu. No nie pierwszy raz w tym roku. Zamknięcie już jutro od 7 rano. My słyszymy się 2 godziny później, po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. U nas dalej hity pełne słońca, a po 13 przed mikrofonem zasiądzie Mariusz Składanowski.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Po reklamie.
7: Środa, 12 sierpnia. W radiu gra czas na najświeższy raport o 13.
8: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Zaczynamy od wizyty na chełmińskim przedmieściu w Toruniu. Do końca sierpnia potrwa remont żwirki i wigury na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Ten fragment jest wyłączony z ruchu. Drogowcy stworzyli tymczasowy łącznik długi ze Świętego Józefa, który jednak niepokoi lokalnych społeczników. Wielu z nich nie chce, by w przyszłości ulica Długa była zbyt ruchliwa, między innymi ze względu na obecność szkół w okolicy. Są inne rozwiązania, na przykład budowa trasy średnicowej.
9: Cały czas w cudzysłowie wisi trzeci odcinek trasy średnicowej północnej, który ja liczę osobiście, że skoro już są dwa odcinki, czwarty jest na etapie projektowania, to trzeci w końcu też zostanie zrealizowany. I to też jest tak naprawdę argument, który jak dla mnie wskazuje, że być może odpuśćmy tą Długą, zróbmy tam po prostu, niech ona się kończy jakąś, nie wiem, zielenią i parkingiem, chodnikiem i drogą rowerową, aby ułatwić komunikację uczniom.
8: Mówiła nam Justyna Kardasz, toruńska społeczniczka.
10: Sport w Radiu Gra.
8: Za nami ostatni mecz w tym sezonie żużlowej Ekstraligi U24. Ekipa KS Toruń zajęła w tych rozgrywkach trzecie miejsce. Była szansa na drugie, ale wczorajsze spotkanie w Częstochowie młodym aniołom nie wyszło, zajęli w nim ostatnie miejsce. Jak brąz KS Toruń podsumował klub? To oczko niżej niż rok temu, ale wciąż podium. Cieszy także wynik Nikolaja Heiselberga, który w całym sezonie U24 wykręcił najlepszą średnią biegową spośród całej ligowej stawki. A o wypożyczeniu Heiselberga z Torunia do Krosna piszemy na Gra FM.
10: To są wiadomości Radia Gra.
8: Teraz w raporcie informacje ze świata. Co najmniej 3 osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatnich 24 godzin. Według najnowszych doniesień Rosja uderzyła bezzałogowcami w obwody chersoński, zaporoski i odeski. Jedno z centrów handlowych na południowym wschodzie zostało doszczętnie zniszczone. Na szczęście według wstępnych informacji przekazanych przez Iwana Fedorowa, naczelnika władz obwodu zaporoskiego, nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Mieszkańców Torunia czeka spokojne, letnie popołudnie z przewagą słońca. Choć na niebie nie brakuje chmur, to nie należy spodziewać się opadów. 22 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Warunki biometeo są korzystne. W najbliższy weekend nad region może nadejść kolejna tego lata fala upałów.
7: Tak, to już dzisiaj zaćmienie słońca i noc Perseidów, czyli będziemy podziwiać spadające gwiazdy. Ale gwiazd całe mnóstwo, także w radiu gra już za chwilę Shania Twain. A ja nazywam się Mariusz Skłodanowski i zapraszam na spotkanie do 18. Let's go, girls.

0: Gym Class Hero Stereo Heart w Radio Gra. Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian, Julianna obchodzą dziś swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy także wszystkich pracoholików, bo właśnie dziś dzień pracoholików. Pewnie nas teraz nie słyszą, bo są zapracowani, ale gorąco pozdrawiamy. Ale pamiętamy także, że dziś Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Właśnie dla młodzieży już za chwilę Roxy i jej Błękit.
1: Reklama. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's kart do 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca w radiogra Blondie Maria. W tym tygodniu przygotowujemy się do rozpoczęcia naszej biegowej przygody. Mówiliśmy o obuwiu, o stopniowaniu dystansów, ale ważny jest także wybór nawierzchni, albo ścieżki asfaltowe, albo naturalne. No a jeżeli mowa o asfalcie, to kiedy wybrać tę opcję?
1: Plusem biegania asfaltowego jest to, że mamy twardą, równą nawierzchnię. Stopa nam się cały czas układa równomiernie. Tam możemy trenować pod kątem osiągania dobrych wyników. Piątka, dziesiątka, w półmaratonie, w maratonie to jest dobry teren do tego, żeby się przygotować do wyników. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu bardzo dobrego wyniku, rezultatu, to tak.
0: Radził Sławek Konopka, organizator imprez biegowych. A teraz do biegania, do skakania, do słuchania, do relaksu. Shakira i Burna Boy, Die Die.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Przyjemne dźwięki na środowe popołudnie w Radiu Gra Bee Gees. Czwarte miejsce w ostatniej rundzie U24 Speedway Ekstraligi i ostatecznie trzecie miejsce dla żużlowców klubu sportowego Toruń. Złoto dla Kronoplast Włókniarz Częstochowa, WTS Sparta Wrocław na miejscu drugim, my na trzecim. Za rok będzie lepiej, teraz już tylko trzymamy kciuki za PGE Ekstraligę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytoruń.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sanostol!
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Mieszkańców Torunia czeka spokojne, letnie popołudnie z przewagą słońca. Choć na niebie nie brakuje chmur, to nie należy spodziewać się opadów. 22 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Warunki biometeo są korzystne. W najbliższy weekend nad region może nadejść kolejna tego lata fala upałów.
5: To jest Radio

0: Ray, Where is my husband w Radio Gra. Przypomnijmy, w niedzielę starcie na szczycie PGE Ekstraligi. Lider Betar Sparta Wrocław tu w Toruniu walczyć będzie z aktualnym mistrzem Polski, czyli z toruńskimi aniołami. Emocje będą, kibice kochają dyscyplinę. Zresztą wczoraj na pytanie, dlaczego kochają Speedway, tak odpowiadali.
1: Kocham Speedway, bo jest dużo emocji.
2: Bo jest najlepszy na świecie.
3: Bo łączy pokolenia.
0: I dzięki temu wygrywali.
3: Naprawdę, dziękuję ślicznie. Miłego weekendu życzę.
0: No tak, to będzie żużlowy weekend, a w kolejnej godzinie naszego programu będą jeszcze wejściówki. Słuchajcie więc nas uważnie. A już teraz Bonnie M, Daddy Cool.
4: Radio Gra. Hity pełne słońca. She's crazy like

0: Radio Grad. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
13: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
14: Po reklamie.
15: 15 na zegarach. Pora sprawdzić, co w Toruniu, w kraju i na świecie. To raport Radia Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W trakcie pierwszej części wakacji w naszym województwie doszło do mniejszej ilości wypadków niż rok temu w tym czasie, informują policjanci. W regionie od końcówki czerwca do ostatniego dnia lipca odnotowano 78 wypadków, w których ranne zostały 92 osoby, zginęło 9 osób. W 2025 tych wypadków było 96, rannych zostało 105 osób, ofiar śmiertelnych odnotowano 12. Przed nami dla wielu osób przedłużony weekend. Pamiętajmy, by ściągnąć nogę z gazu.
17: Dzieje się na drogach.
16: Trwa remont żwirki i Wigury w Toruniu na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. W ramach remontu pojawił się łącznik długiej ze Świętego Józefa, który niepokoi jednak lokalnych społeczników. Miasto zapewnia, że to rozwiązanie tymczasowe i taką nadzieję mają też mieszkańcy okolicy.
18: Kwestia zbudowania tego łącznika pomiędzy Długą a Świętego Józefa to nie było ujęte jako element przedłużenia ulicy Długiej, która została zrealizowana zgodnie z projektem. Ja rozumiem, że autobusy, karetki trzeba było skomunikować i jeżeli to rzeczywiście jest w ten sposób, że jest to na chwilę, to jest to jak najbardziej okej. Po prostu trzeba się przemęczyć. Oby to nie było tak, że rozwiązania, które są na chwilę, zostają już na stałe, gdyż uważam, że to nie tak powinno tu wyglądać.
16: Mówiła nam społeczniczka z chełmińskiego przedmieścia Justyna Kartasz.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Marcin Romanowski może ukrywać się w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji pod patronatem Rosji. Polityk PiSu właśnie stamtąd przysłał do warszawskiego sądu korespondencję.
17: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tzw. listu żelaznego. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres. To Tyraspol, stolica nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
16: Mówił Krzysztof Zasada.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Zapraszam na raport sportowy. Wieczorem walka o pierwsze europejskie trofeum w nowym piłkarskim sezonie. To będzie mecz o Super Puchar. O trofeum zagrają Paris Saint-Germain i Aston Villa. To będzie pojedynek dwóch hiszpańskich trenerów, Luisa Enrique i Unai Emery'ego. I w Paryżu i w Birmingham jest grupa zawodników, która dopiero buduje formę na sezon po powrocie z mundialu. Mecz o 21:00. Wcześniej, bo o 18:00, o pozostanie w eliminacjach Ligi Konferencji zagra GKS Katowice. Zadanie przed nim niełatwe, po wyjazdowej porażce 0-2 z KPL-em Tel Awiw. Piłkarze Gieksy muszą odrabiać straty.
20: Będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani.
16: Mówił Kacper Łukasiak.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: 22 stopnie na termometrach, sporo słońca na niebie, słaby wiatr, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie można opisać prognozę pogody na środowe popołudnie. Przed nami także dość pogodna, ale chłodna noc. Słupki rtęci mogą zjechać do 12 kreski. W czwartek, w najcieplejszym momencie dnia, spodziewajmy się 22-23 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Przypomnijmy, dziś zaćmienie słońca, kolejne całkowite zaćmienie widziane z Polski w 2135 roku. Radzę sobie zapisać w kalendarzu. Już teraz w Radiu gra September, a później Bibi Rexa.

0: Sugar Babes, About You Now w Radiu Gra. Jeżeli marzy wam się urlop na żaglówce, to ważna informacja. Okazuje się, że osoby pełnoletnie nie potrzebują żadnych patentów czy specjalistycznych uprawnień, by popłynąć nie tylko kajakiem, ale także żaglówką lub motorówką. Wystarczy do tego chęć, krótkie szkolenie, rozsądek i chociażby ta wiedza.
1: Prawo polskie pozwala nam pływać bez uprawnień łódką, obojętnie tutaj, czy to jest jacht żaglowy, czy motorowy, do 7,5 metra jej długości i do silnika o mocy 10 kW. To jest około 13 koni mechanicznych. I taką łódką, jeśli spełniamy te dwa warunki, możemy sobie pływać bez uprawnień. Jedyna rzecz jest taka, że takie osoby muszą znać podstawowe przede wszystkim przepisy ruchu na wodzie.
0: Mówił Przemysław Dziernowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Do tego tematu jeszcze dziś powrócimy.

0: i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 000 ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy.

0: że mnie ciągnie do ciebie.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w Radiu Gra i można rzeczywiście powiedzieć nareszcie, bo to będzie historyczny moment dla fanów tej serii koncertów. Już 22 sierpnia w Telewizji Polskiej po raz pierwszy transmisja na żywo koncertu Męskie granie orkiestra 2026. No i będą i Igor, i Zalia, i Vito Bambino i cała masa wielkich hitów. Także ten tegoroczny hymn nareszcie. A w Radiu Gra po przerwie dwa razy Lady. Najpierw Lady Gaga, później Lady Punk.

Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, Szosa Chełmińska 214.
18: 22 stopnie na termometrach, sporo słońca na niebie, słaby wiatr, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie można opisać prognozę pogody na środowe popołudnie. Przed nami także dość pogodna, ale chłodna noc. Słupki rtęci mogą zjechać do 12 kreski. W czwartek, w najcieplejszym momencie dnia, spodziewajmy się 22-23 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, Szosa Chełmińska 214.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: Chris Ria i Julia, ale nie Julia, tylko Lech, Klara, Joanna i Wiktoria obchodzą dziś imieniny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziś dzień pracoholików i Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Wszystkich gorąco pozdrawiamy, choć tak jak żona mi życzyła, żebym za rok nie obchodził tego święta. Okej, postaram się. Już za chwilę 18 i najświeższy raport w Radio Gra. A ja już dziękuję za uwagę. Mówię do usłyszenia, do jutra, do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej ma.
5: Przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
11: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
10: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
11: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
10: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
11: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Po reklamie.
14: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
15: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień między innymi przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego. Wszczęto je po tym, gdy pojawiły się doniesienia, że przez ponad pół roku Karol Nawrocki korzystał z apartamentu w hotelu należącym do tej placówki i nie zapłacił za to ani grosza. Gdańska prokuratura uznała właśnie, że były dyrektor muzeum nie dopuścił się przekroczenia uprawnień. Postanowienie śledczych jest nieprawomocne. Zakopane i tak. Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
16: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej jest 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
15: Radziła Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Jasno o zadaniu swojej biało-czerwonej ekipy mówił trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. W Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
13: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko silownie, dzisiaj będę normalny, Forni ma coś to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za dwa dnia będziemy robić wszyscy normalne.
15: Forni, czyli Tomasz Fornal, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału siatkarskiej Ligi Narodów.
17: W nocy ze środy na czwartek słupki rtęci w Toruniu zjadą do 12-13 kreski. Przed nami chłodna, ale raczej pogodna noc. Nie powinien padać deszcz. Warunki biometeo będą korzystne. Wieje jedynie słaby wiatr. Z dnia na dzień będzie w naszym mieście coraz cieplej, bo w sobotę czy niedzielę słupki rtęci mogą przekroczyć nawet 30.
14: Hej, cześć, witajcie po 18. Jeszcze wszyscy zdążą oczywiście na zaćmienie słońca. No, wy będziecie sobie podziwiać, a ja będę wam robił dobrą ścieżkę dźwiękową do dzisiejszych wydarzeń. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra i na starcie naszego spotkania Shakira i Burna Boy. Daj, daj.

Uwielbiam wracać do tego hitu od Milky Chance, niezapomniane Stolen Dance w Radiu Gram, także dla każdego pracoholika, bo dzisiaj 12 sierpnia mamy Dzień Wszystkich Pracoholików, no to pozdrawiamy wszystkich o tej porze jeszcze w pracy, na robocie, może po godzinach. Za chwilę dla Was Wiktor Waligura, wróci też Modern Talking, zagram Wam niezapomniane z naszego winyla Sherry Lady.

0: Angels, wielki hicior od ekipy Morandi w Radiu Gra. Ważna informacja przed dzisiejszym zaćmieniem słońca. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Do bezpośredniej obserwacji częściowego zaćmienia potrzebne są specjalne okulary albo filtry przeznaczone do obserwacji słońca. No niestety okulary takie zwykłe przeciwsłoneczne nie mają dzisiaj supermocy. Ja byłem wczoraj w markecie budowlanym sprawdzić, czy są takie, wiecie, okulary spawalnicze. I zostały ostatnie sztuki. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj ktoś się załapie. Teraz załapiemy się na fajną nowość. Madonna z nowej płyty z DJ-em Martinem Garrixem. Polecam wam ich Bizarre.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: od chłopaków z Amsterdamu, Chris Cross Amsterdam i oczywiście Willie William w numerze My Oh My. Myślę, że w Amsterdamie też będą podziwiać zaćmienie słońca. Najpiękniej będzie to widać oczywiście w trakcie zachodu w Hiszpanii, ale u nas też może być spektakularnie. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Dawid Podsiadło.
1: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
10: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
11: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
10: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu.

0: laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: W nocy ze środy na czwartek cukiertęci w Toruniu zjadą do 12-13 kreski. Przed nami chłodna, ale raczej pogodna noc. Nie powinien padać deszcz. Warunki biometeo będą korzystne. Wieje jedynie słaby wiatr. Z dnia na dzień będzie w naszym mieście coraz cieplej, bo w sobotę czy niedzielę cukiertęci mogą przekroczyć nawet 30.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra robi wam ścieżkę dźwiękową na ten wieczór. Zaćmienia słońca, rewolucja w raju. Pamiętacie jeszcze tego gościa? Wielka gwiazda muzyki Eurodance, czyli Heath Hunter. Zostańcie z nami, bo za chwilę wakacyjny hit. Będziemy tak jakby na plaży. DJ Goya i Jason Derulo czekają. Wróci również Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
15: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

jesteś ty, Krzysio Krawczyk, robi nam wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 19. No jeszcze trochę poczekamy i się zacznie to częściowe zaćmienie słońca widoczne u nas w Hiszpanii całkowite. Ważna informacja meteo, podczas dużego zaćmienia może zauważalnie spaść temperatura, bo gdy znika bezpośrednie promieniowanie słoneczne, powietrze potrafi szybko się ochłodzić. Taka klimatyzacja, ale prosto z kosmosu dzisiaj.

Jestem w drodze, I'm on my way, to DJ Tiesto. Wiadomo, że łowcy zaćmień też są w drodze. Czy wiecie, że są takie grupy łowcy zaćmień? Tak, naprawdę istnieją. Są ludzie, którzy podróżują po świecie specjalnie po to, żeby znaleźć się w pasie całkowitego zaćmienia. Jedni zbierają magnesy z wakacji, no a inni z zaćmienia słońca. Na pewno ci łowcy to dzisiaj siedzą w Hiszpanii. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę w głośniku Taylor Swift.

0: Urszula, no i my będziemy patrzeć dzisiaj w niebo, czekając na zaćmienie słońca. U nas oczywiście częściowe, ale tak na zachodzie Polski to będzie nawet w 84%. W Krakowie tylko lekko powyżej 60%. A w Toruniu i w okolicach, no też powinno być całkiem spektakularnie. W wielu częściach Europy zaćmienie połączy się z zachodem. NASA zwraca uwagę, że właśnie to może stworzyć wyjątkowo widowiskowy efekt. To jakby co, ja czekam na zdjęcia, bo wy możecie sobie podziwiać, a ja tutaj tworzę wam ścieżkę dźwiękową do tego wydarzenia. No i teraz Anima, mistrz wizualizacji i elektroniki, jego Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic od Bauza w Radiu Gra. No to jest taki bardzo magnetyczny wieczór, no i chyba tam już coś widać, chyba powoli się zaczyna. Ja tutaj w studiu nie będę tego widział, ale trzymam za was kciuki, no i liczę na zdjęcia, może ktoś mi pokaże, jak będzie wyglądać to częściowe zaćmienie słońca, tylko żeby chmury nie przeszkadzały. I obserwując niebo, posłuchamy sobie czegoś naprawdę pięknego, za chwilę Gazebo i jego I Like Chopin.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
7: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: hit o super dziewczynie w ten super wieczór. Anna na klapie. Jak tam? Kto teraz słucha Radia Gra, patrząc jeszcze w niebo, widzieliście częściowo zasłonięte słońce. Dostałem kilka zdjęć. Dziękuję bardzo. W Hiszpanii to się cieszą, tam to całkowite zaćmienie. Radio Gra robi wam playlistę i klimat na ten wieczór. Za chwilę męskie granie. Wróci też Johnny Hates Jazz.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta

0: produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Po reklamie.

Shattered Dreams od chłopaków z Johnny Hates Jazz. Radio Gra robi wam dzisiaj klimat, muzyczną ścieżkę do zaćmienia słońca. No, jesteśmy już tak jakby po. Dziękuję, dostałem więcej zdjęć, bo ja w radiu, a wy możecie to podziwiać. Niektóre zdjęcia są takie, no wiadomo, bardzo nasłonecznione, prawie niczego tam nie widać, ale wierzę, że były emocje. No to na kontynuację tego magicznego wieczoru. Kylie Minogue teraz u nas. Can't get you out of my head.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Foszą! Co zaplanuję, to kupuję.
8: Słuchaj, Marian.
9: No.
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Phil Collins, gramy, uwielbiamy jego muzykę. Phil Collins miał ostatnio poważne problemy zdrowotne, ale już dochodzi do siebie. Może będą jakieś występy na żywo. Phil Collins podzielił się także informacją, kogo słucha tak osobiście, kogo podziwia w muzycznym świecie. No i twierdzi, że Taylor Swift. Jego zdaniem to jest jedna z najlepszych piosenkarek naszych czasów. Coś w tym jest. Phil Collins słucha Taylor Swift. Ciekawe, czy słucha Jennifer Lopez. Mamy ją teraz z DJ-em Alokiem. Nasza nowość w radiu gra Everything is Fine.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Mezzo rotto, włoskie klimaty w Radiu Grato, Alessandra Amoroso. Wracamy do zaćmienia słońca. Dzięki za wasze zdjęcia. Były emocje, ale jest pocieszenie dla tych, którzy nie mogli tego zobaczyć. Za rok czeka nas kolejne. To będzie 2 sierpnia w przyszłym roku. To zaćmienie będzie można obserwować m.in. na południu Hiszpanii, a warunki wtedy będą znacznie lepsze, bo zjawisko nastąpi rano 2 sierpnia przyszłego roku, czyli już możecie robić powoli wakacyjne plany, a u nas wakacyjne hiciory, tym razem Bonnie M, No Woman, No Cry.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie.

0: będzie piwo Żatecki, złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.